strony kosmiki, więc w sumie niezły jest uba. Będę Almodovarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

trzeba, w płucach mam kurz, jest nieźle, nie wiem czy to już. Znajdziemy już w ogóle mnie, na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, marzę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerbil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsens, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia. Wyjściem być gdzie

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: pijama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
12: Do hymnu!
13: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
14: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
15: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
2: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.

0: reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry, Rafał Turowski, 19 lipca, 1/4 wakacji już za nami. Jak to się dzieje, że właśnie w wakacje ten czas tak szybko leci? Och, jak to się dzieje. Dziś obchodzimy Dzień Czerwonego Kapturka. Mówię tu o bajce, żeby nie było nieporozumień. A w krajach anglojęzycznych Fleet Day. O którym to święcie opowiem więcej jeszcze przed 12, do której to 12 gorąco zapraszam.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
1: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
4: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
3: Co? Ciebie stać.
4: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
3: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
1: Wizer Warsaw. Są Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca Radio Chili Z.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: Po reklamie.

0: Niedzielny poranek, słuchacie, czyli Z, robimy głośniej radio, Dominika Biegańska i przepis na dziś.
1: Przepis, którego dawno nie było, ten przepis jest super. Dzisiaj kalafior. Właściwie to zrobimy sobie grillowane steki z kalafiora, bo dawno ich nie było. Kupujemy sobie kalafior, do tego potrzebujemy oliwę, którą przecież mamy w domu, odrobinę sosu sojowego, trochę słodkiej papryki, łyżeczka miodu, pół łyżeczki wędzonej papryki i odrobina pieprzu. Na wierzch to za chwilę, bo najpierw zajmiemy się kalafiorem. Musimy go przekroić na pół i wykrawamy sobie tak zwane steki z kalafiora. Ja wiem, że niektórzy nie lubią, jak używa się tych mięsnych określeń do warzywnych potraw, no ale musimy go pokroić tak, żeby mniej więcej był takim, jakbyśmy chcieli po prostu zrobić kotlet czy też stek z kalafiora. No takie 2,5 cm. Miseczka. Do niej te wszystkie nasze płynne składniki, które chcę sobie wymieszać w ramach marynaty, czyli oliwa, sos sojowy i miód. Dodajemy paprykę, dodajemy pieprz, dodajemy... Jeszcze możecie tutaj trochę dorzucić natki pietruszki, jak macie, bo jak wysmarujemy go trochę, tą całą naszą marynatą, to ta natka też fajnie go oblepi. I to jest bardzo dobry taki protip kulinarny, tak zwany. Więc smarujemy, rozgrzewamy albo patelnię grillową, chyba że macie elektryczny grill. To jest w ogóle ekstra sprawa. I mniej więcej kwadrans po obu stronach. Na wierzch może być feta, może być odrobina parmezanu, może być na przykład sałatka z pomidorów i rukoli, która też fajnie się sprawdzi w tym przepisie. Szczypiorek i mamy to. Zajadajmy kalafior w formie grillowanej. Smacznej niedzieli.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
7: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: 23 lipca startuje 30. już Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, organizowany przez Gdański Teatr Szekspirowski. Agata Grenda, dyrektorka obu imprez, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Agata, myślę sobie, że wyjątkowo łatwo było w tym roku konstruować program festiwalu, no choćby zważywszy na wyjątkową obfitość Hamletów na polskich scenach.
2: Ja nie wiem, miałam wręcz przeciwne wrażenie, że jest to bardzo trudna sprawa i bardzo bałam się, czy widzowie będą chcieli obejrzeć tyle razy ten sam spektakl, ale jak się okazało, moje obawy były płonne, bo chyba na żaden już nie ma biletów. Wydaje mi się, że skonstruowanie programu w sytuacji, w której w Polsce królują same wystawienia Hamleta, 8, u nas na festiwalu będziemy mogli zobaczyć 6, w tym kilka zagranicznych. To jest bardzo trudna sytuacja, bo chcemy w dzisiejszym świecie zapewniać widzom jednak ciągle zmieniające się atrakcje, prawda? Wiemy, że mamy ten attention span, czyli tę uwagę, którą może brać coś skierować 3-sekundową, a my 6 razy podczas festiwalu poprosimy, żeby widzowie zobaczyli tę samą sztukę. I oczywiście miałam naprawdę realne lęki, a z drugiej strony cały mój zespół przekonał mnie, że to jest właśnie fantastyczny punkt wyjścia, że to, że każda z tych realizacji jest tak inna, tak skrajnie o czym innym też, że teraz właściwie z wypiekami na twarzy czekam na 6 inscenizacji Hamleta, z czego 3 w konkursie o Złotego Jorika i bardzo się z tego cieszę, no ale oczywiście nie samymi Hamletami festiwal żyje. Mamy również bardzo wiele innych spektakli, gwiazd, wydarzeń towarzyszących. Myślę, że cały program jest bardzo ciekawy.
1: Chciałem z tobą teraz wymienić 2 słowa na temat motta tegorocznego festiwalu. Pochwała szaleństwa ma jakoś, nie wiem, korespondować z naszym tu i teraz?
2: Nie. Pochwała szaleństwa nie ma korespondować w naszym zawodzie z tu i teraz, aczkolwiek oczywiście, jak się okazuje, koresponduje z tu i teraz, bo żyjemy w szalonych czasach, ale chyba zawsze w takich żyjemy. To jest hołd dla profesora Jerzego Limona, wizjonera, twórcy festiwalu. Profesor postanowił odbudować Teatr Szekspirowski w Gdańsku i zaraz powiem, jaki to ma związek z festiwalem. Mianowicie musiał do tej idei namówić możnych, bogatych i ważnych tego świata, żeby zebrać po prostu pieniądze. Historia, w jaki sposób namówił księcia Karola, dzisiaj już króla, żeby został patronem idei budowy teatru, jest naprawdę fascynująca i polecam film Pochwała Szaleństwa, który można znaleźć w internecie dokładnie o tym tytule. Namówił pierwsze damy Polski i Stanów Zjednoczonych ówczesne, namówił wybitne gwiazdy polityków, żeby mówili, wspierali, lobbowali i zbierali pieniądze na teatr i założył również imprezę Dni Szekspirowskie w Gdańsku ponad 30 lat temu, które później przekształciły się w Festiwal Szekspirowski. I ten festiwal również miał nagłaśniać ideę budowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, a jak widzimy, odłączył się od tej idei i stał się jedną z najważniejszych imprez szekspirowskich w Europie, jednym z najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce. I jego historia jest jakby odrębna, chociaż nierozerwalnie związana z budową Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, którego to budynek otwarto do użytku w 2014 roku.
1: Tak, ja sobie myślę, przepraszam za pewną może egzaltację, ale przecież nie, że im bardziej profesora Limona nie ma podczas Festiwalu Szekspirowskiego corocznego latem w Gdańsku, tak, tym bardziej on jest obecny, tym mocniej, tym bardziej czuje się jego obecność, o czym mówią absolutnie wszyscy uczestnicy, krytyka teatralna, aktorzy, uczestnicy tejże imprezy. Nie sposób się z tym nie zgodzić.
2: Był on bez wątpienia wizjonerem, miał niezwykły pomysł i na teatr, jego funkcjonowanie, jesteśmy przecież teatrem imprezowym, bez aktorów. Profesor mówił o nas, że jesteśmy teatrem wielu możliwości i rzeczywiście robimy tak wiele rzeczy na tak wielu płaszczyznach, że wypełniamy to motto do dzisiaj. A festiwal łączy w sobie i ludyczność, i sztukę wysoką, gry, zabawy, dramat, no wszystko to, co łączy Szekspir. Bardzo chciał również profesor w naszym festiwalu zachować. No i my bardzo staramy się, żeby to był festiwal i dla wybitnego krytyka, i bardzo dużego erudyty szekspirologa, ale i dla przysłowiowego Kowalskiego, który po plaży w klapkach postanowi wejść do teatru. Myślę, że ten festiwal właśnie ma repertuar naprawdę dla każdego i bardzo mnie to cieszy.
1: I o repertuarze porozmawiamy za kilka minut. Agata Grenda, dyrektorka za chwilkę startującego Festiwalu Szekspirowskiego, organizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski.
0: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

0: Przypomnę, 23 lipca startuje 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Agata Grenda, dyrektorka festiwalu, jest dzisiaj naszym gościem. Agata, zanim o najważniejszych spektaklach, chociaż one pewnie wszystkie są równie ważne, chciałbym o nurcie Shakespeare Off, bo to jest taki mniej obecny w mainstreamie teatr, który ma swoje miejsce w Gdańsku, prawda?
1: I wiesz co, tutaj myślę, że bardzo możesz się zdziwić, dlatego że nasz Shakespeare Off okazuje się już z roku na rok coraz bardziej nurtem, w którym występują bardzo znani artyści, pracujący również w teatrach repertuarowych, chcący spróbować swoich sił w takim wydaniu właśnie bardziej offowym, niezależnym, absolutnie niczym nielimitowanym. I żeby dać moim słowom tutaj wiarę, w tym roku do finału zakwalifikowała się chociażby Ewa Plat ze spektaklem Będziesz ze mną chodzić. I tutaj specjalnie nie ma polskich znaków i tak to wymawiam, bo jest to jakby taka kopia SMS-a, którego bez polskich znaków do siebie wysyłamy. Ewa Plat dopiero co miała spektakl w Teatrze Narodowym, więc artyści, którzy zgłaszają się do Shakespeare Offa...
0: Ale jest bardzo młodą reżyserką wciąż.
1: Jasne, ale artyści, którzy się do nas zgłaszają, nie zawsze są bardzo młodymi reżyserami i dawno już przestali być tym nurtem offowym. Ja zresztą bardzo takim offowym, w takim stereotypowym znaczeniu, że trochę mniej ważnym, takim absolutnie bez pieniędzy, nieco gorszym. Absolutnie nie chciałabym takiego wizerunku tego nurtu kreować, a mam wrażenie, że wśród, że tak powiem, miejskiej publiczności, która wyobraża sobie, że Festiwal Szekspirowski to tylko wielkie, monumentalne dzieła teatrów repertuarowych, może taki pogląd jeszcze krążyć. Absolutnie nie. Spektakle offowe, jakościowo, jeśli chodzi o pomysł i również bardzo często wykonanie, absolutnie niczym nie różnią się od tych spektakli repertuarowych, oprócz jednego. Mają po prostu rzeczywiście mniej pieniędzy i są mniejsze. Bardzo często jednak podróżują dalej, rozwijają się, żeby powiedzieć chociażby o duecie Gruba i Głupia, które po nurcie offie u nas były nominowane do paszportu polityki ze swoją szekspirowską trylogią. Więc tutaj ja nawet nie chcę się zgadzać na taką narrację, że to jest troszkę mniejszy, mniej zauważony, czy jakiś bardziej z tyłu konkurs. Co więcej, mamy za mojej dyrekcji jest jedno jury, które ocenia wszystkie nurty konkursowe. Kiedyś tych jury były dwa, właśnie osobny do Offu, osobny do Złotego Jorika. Teraz jedno jury konkursowe, w którym są również przedstawiciele zagranicznych instytucji czy świata nauki, ocenia wszystkie spektakle na festiwalu i wszystkim daje taką samą ważność. Dla mnie to rozróżnienie jest bardzo ważne. Sztuka ma po prostu różne formy, nie lepsze, gorsze, tak samo ważne. W tym roku będziemy mieli już wspomnianą Ewę Plat, będziemy mieli Roberta Traczyk, który zaprasza nas do gry typu Escape Room i zadaniem widza będzie po prostu wydostać się ze spektaklu. Będzie też Lady staje się Macbethem w reżyserii Oleśni Nieżywej z zespołu Inwazja. Będzie Ryszard III Wrażliwy, doskonale znanego wszystkim Pawła Palcata, który wcieli się w wiele ról w tym spektaklu. I Juliusz Cezar, Sen Kalpurii w reżyserii Tymoteusza Sarosiego, gdzie wokół posągu Juliusza Cezara spotyka się czworo aktorów i zaczynają wcielać się w klasyczne postaci szekspirowskiego dramatu. Tak to się zaczyna. Myślę, że są bardzo ciekawe propozycje i rzeczywiście Shakespeare Off jest natychmiast wyprzedany młodej publiczności. To bez dwóch zdań.
0: No, na zakończenie naszej rozmowy, jeśli pozwolisz, takie pytanie, którego dyrektorzy teatrów po prostu nie lubią, ale nie mogę go nie zadać. 200 zł za bilet do teatru to sporo dosyć.
1: To jest sporo, ale prawie kilkaset tysięcy za prezentację jednego zagranicznego gwiazdorskiego spektaklu to także całkiem sporo.
0: Rozmawialiśmy o tym przed przerwą, że to jest także festiwal dla zwykłego Kowalskiego, czyli rozumiem, że prawdopodobnie bilety się wyprzedały na festiwal, bo to już tradycja 30-letnia. Natomiast tak. Pytanie jest takie, czy te trochę bardziej dostępne wejściówki także będą czekały na last minute, że tak powiem.
1: Zawsze mamy jakieś wejściówki i chyba nigdy nie zdarzyło się tak, żeby ktoś odszedł tu z kwitkiem. No to są sytuacje naprawdę wyjątkowe. Zawsze jest też też tak, że ludzie kupują bilety, potem nie przychodzą, tych miejsc jest trochę więcej. Mhm. Zawsze jacyś przedstawiciele sponsora czy oficjele też nie dotrą. Ja zachęcam wszystkich, żeby przyszli. Nasze biuro obsługi widza, oczywiście zachowując wszelkie, że tak powiem, aspekty przeciwpożarowe i związane z bezpieczeństwem, dokonuje cudów, żeby wszystkich widzów wpuścić do teatru.
0: Jedna z najważniejszych teatralnych imprez roku startuje za moment, bo 23 lipca potrwa do 2 sierpnia 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, organizowany przez Gdański Teatr Szekspirowski. Dyrektorką i teatru, i festiwalu jest moja gościnia Agata Grenda. Agata, mocno trzymam kciuki za całokształt i bardzo dziękuję za tę poranną pogawędkę.
1: Bardzo dziękuję również i zapraszam na festiwal. Chili Z.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: W niedzielne przedpołudnie słuchacie, czyli Zet, jako się rzekło, dzisiaj Flitch Day. To jest takie święto. Flitch to jest połowa świni. Według tego święta, według tradycji, małżeństwa, które przeżyły ze sobą rok i jeden dzień bez żalu za ślub, mogły się zgłosić właśnie po tę nagrodę, czyli po połowę świniaka. Często na kamieniach, na kolanach, przed mnichem albo przed sądem para musiała przysiąc, że przez cały ten czas ani razu nie żałowała małżeństwa, nie myślała o tym, żeby być singlem czy singielką oraz, że byli ze sobą szczęśliwi i wierni. Jeżeli tenże sąd uznał ich za godnych, co się zdarzało rzadko, małżeństwo owo dostawało gigantyczny kawał boczku, z którym to półświniakiem triumfalnie paradowała para po swoich miejscowościach. No i wyobraźcie sobie, że ta tradycja żyje. W latach przestępnych w miasteczku Great Dunmow odbywa się taki pozorowany proces wyznania szczęścia. No i w związku z powyższym za rok o tej porze mam nadzieję więcej wam na ten temat opowiedzieć.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Wracamy w Czyli Z do teatru, bo Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, która jest organizatorem Forum Młodej Reżyserii, właśnie ogłosiła listę spektakli, które zostaną zaprezentowane w ramach 16. Forum Młodej Reżyserii. Zgłoszono 41 spektakli, zakwalifikowano 14. Może dodam, że owo Forum Młodej Reżyserii to jest przegląd prac studentów reżyserii publicznych uczelni teatralnych, czyli Akademii Teatralnej w Warszawie, filii w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i filii we Wrocławiu. To forum jest imprezą bardzo prestiżową i okazją nie tylko do obejrzenia przedstawień, ale także spotkań twórców, artystów oraz krytyków teatralnych. Przegląd ma charakter konkursowy, do prac w jury zapraszani są dyrektorzy teatrów i już rezerwujemy sobie czas w listopadzie od 20 do 22 w Krakowie. Przypomnę, 16. Forum Młodej Reżyserii.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
4: Po reklamie.

0: Czas teraz na podróż z chillized.pl. Jaka atrakcja przyciąga rokrocznie największą liczbę turystów? Powiecie Koloseum, powiecie Wieża Eiffla. Ano nie. Zakazane miasto to jest jeden z najważniejszych chińskich zabytków. Bije konkurencję na głowę. Przed 2 laty owo zakazane miasto odwiedziło około 17 milionów osób. 17. Dla porównania Koloseum około 6 do 8 milionów. Tenże kompleks pałacowy, mówię o zakazanym mieście, był przez wieki zamknięty i zupełnie niedostępny dla zwykłych ludzi. Za murami toczyło się życie chińskiej elity, cesarzy, ich rodzin, urzędników i służby. Zakazane miasto zostało udostępnione zwiedzającym dopiero w 1925 roku. No dzisiaj jest to miejsce nieprawdopodobnie gwarne. Wcale nie jest tak łatwo dostać bilety, żeby to zakazane miasto zwiedzić. Na pewno trzeba to robić z wyprzedzeniem, a na ulicach obok zakazanego miasta są przystanki autobusów, które obwożą turystów i pokazują chińską stolicę. Więcej na temat najbardziej popularnych zabytków na świecie, atrakcji na świecie piszemy na chillized.pl.
1: Chillized. Nastaw się na chillout.

0: Tu, czyli Zet w niedzielne przedpołudnie. Rafał Turowski za dzisiaj dziękuję. Pięknego popołudnia życzę. I polecam się waszej uwadze także jutro od godziny 11.
1: Czyli Zet. Nastaw się na Chill Out.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
3: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: To jest Chili Zecz. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierp 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
7: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
6: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
7: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
8: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
2: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. E-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Dzisiaj w pogodzie wiele niespodzianek, burze słabe i umiarkowane, ale punktowo silne, tak mówią o nich synoptycy. I taka fala będzie przetaczać się przez prawie cały kraj. Istnieje duże ryzyko wystąpienia również gradu. A od poniedziałku nie lepiej, nie ma co liczyć na taką prawdziwą letnią, suchą i gorącą pogodę. Napłynie chłodne i wilgotne powietrze, a to oznacza niskie jak na lipiec temperatury i sporą ilość deszczu. Momentami powieje mocny wiatr.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycję Canva w Warszawie.
4: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Lato to nie dla niektórych bardzo pracowity czas. Europa Krzysztofa Farlikowskiego w Salzburgu i w Bochum, polscy muzyki na BBC Proms w Londynie, a obok Piotra Beczeły czy Aleksandry Kurzak na festiwalach europejskich młodzi śpiewacy. Co robimy? Oczywiście pękamy z dumy, a dla tych, którzy szukają prawdziwego wytchnienia z wielkich wakacyjnych liter, no to uwaga, sztuczna inteligencja doradza i wskazuje najbardziej urokliwe polskie plaże. Powiemy i sprawdzam.
0: Nastaw się na letni chillout.
2: Na dobry początek Love, Love, Love i Steven Sanchez. Tak, idealny początek godziny.

Beyoncé i Karuzel na antenie Chili Z, a ja zapraszam Was do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tam wyjątkowy twórca Imran Peretta, artysta brytyjski, który działa cały czas na styku filmu, muzyki i poezji. No i co tu dużo mówić, należy do najciekawszych głosów współczesnej sztuki europejskiej. Doświadczenie, życie w świecie pełnym nierówności to coś, co go inspiruje i coś, co przepisuje na język osobistego doświadczenia. Przygląda się narastającej islamofobii, a także temu, co dzieje się z tożsamością młodych osób o migranckich, często muzułmańskich korzeniach. Wystawa w CSW jest jego pierwszą w Polsce indywidualną wystawą. Bardzo ciekawą, ponieważ wielopłaszczyznową i totalnie multimedialną. Otwiera ją imersyjna instalacja dźwiękowa. A dźwięk działa na emocje, na ciało, wywołuje napięcie, kontroluje reakcje odbiorców. Dokładnie w sposób, który jest wykorzystywany przez wojsko i przemysł filmowy. Później mamy do czynienia z dwukanałową instalacją, równolegle pokazywaną również w Tate Britain. A jej bohaterami są młodzi mężczyźni, którzy wywodzą się ze środowisk muzułmańskich i mierzą się z presją społeczną w świecie, który po 11 września postrzega ich jako zagrożenie, i to zarówno fizyczne, ale też ideologiczne. Temat wykluczenia znów powraca w kolejnych pracach, zresztą punktem wyjścia do pracy 15 Days jest pobyt artysty w północnej Francji wśród osób, które po dokonanej likwidacji obozu dla migrantów pod Calais znalazło się w sytuacji skrajnej niepewności. Ja przypomnę Wam, że ten obóz był tymczasowym schronieniem dla tysięcy ludzi pochodzących z Sudanu, Afganistanu, Syrii, dla tych ludzi, którzy byli zmuszeni uciekać przed wojną, przed prześladowaniem, przez destabilizacją. Artysta koncentruje się na ich doświadczeniu, takiego trwania w zawieszeniu. Bardzo ciekawa, bardzo aktualna i na pewno zatrzymująca nas wystawa. Imran Peretta to jest artysta, o którym Wam opowiadam. Jego pracę można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

0: Nancy Dark July na antenie GZ. Plaża to jest coś, co działa kojąco na nerwy wielu z nas. Szum morza, piasek, zachodzące słońce. No to jest recepta na wymarzony urlop. Ale zdarza się, że na takiej szczególnie popularnej plaży trudno jest nam wypoczywać. Człowiek na człowieku, parawan na parawanie, tłum i zgiełk. A co wtedy robić? No, zawsze można wybrać mniej, bardziej oblegane miejscowości. Tutaj z pomocą przychodzi AI, ponieważ sztuczna inteligencja uznała, że miejscem, które najlepiej łączy sympatię turystów, malownicze położenie, jest plaża w Lubiatowie. Można tam odpocząć, cieszyć się zachwycającym pejzażem, no i przede wszystkim odpocząć też od tłumów. Nie mam do końca pewności, czy plaża w Lubiatowie nie zostanie tą równie oblegana jak te znane, popularne, otwierające listy, czyli Sopot, Kołobrzeg, Świnoujście. No ale zawsze warto próbować.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Promocja.
1: Dwie sceny, 16 artystów i 2 dni nad brzegiem morza w niezwykłych okolicznościach przyrody. Crystal Fighters, Vito Bambino, Zalia, Liwka i wielu innych. Soul Wave Festival.
2: Już od 31 lipca do 1 sierpnia ponownie w Jastarni. Podczas festiwalu swój DJ set zaprezentuje także znana Wam doskonale z naszej anteny Prima Doma. Po bilety na 7. edycję Soul Wave Festival zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 15.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Kaufland jest... Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie...

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

To sezon i Dawid Podsiadłow, czyli Z. A my mamy już najnowszy raport dotyczący tego, kto i jak, po co, kiedy chodzi do kina. Okazuje się, że jest całkiem nieźle, bo 60% rodziców deklaruje, że regularnie chodzi do kina z dziećmi. 2 na 3 zapytanych było z dzieckiem w kinie w minionym roku co najmniej raz. Nie chodzimy do kina sami. To mnie trochę dziwi, bo taka randka z samym sobą to też jest fantastyczna rzecz. W kinie najrzadziej widać osoby starsze, a najczęściej widzów do 49 roku życia, lepiej wykształconych i zamożniejszych. Po co chodzimy? No, chcemy rozerwać się, chcemy uciec od codzienności. O wyborze konkretnego tytułu decydują przede wszystkim recenzje, reklamy, zwiastuny i jesteśmy w stanie wydać na kino plus minus jakieś 100 zł na miesiąc. Na co chodzimy? Najczęściej wskazywanym filmem okazali się Teściowie 3. Seria z Mają Staszewską, Marcinem Dorocińskim i Izą Kuną przyciągnęła w zeszłym roku do kin 1,5 miliona widzów i to dało jej drugie miejsce w polskim box office. Tuż, uwaga, za Domem Dobrym Smarzowskiego. Jaki z tego wniosek? No bardzo prosto, że interesują nas rodziny w bardzo różnych konfiguracjach. No i potem zaczyna się gigantyczny rozrzut gatunkowy. Jest Minecraft, jest Zwierzogród, Obecność, aż po Rekwiem dla snu. Wśród filmów dla dzieci króluje Psie, który jeździł koleją 2. Wśród gatunków niezmiennie przodują komedie, za nimi horror i fantastyka, a wśród najbardziej rozpoznawalnych aktorów i aktorek wygrywa Maciek Sztur i Małgosia Foremniak. W reżyserach pojawiają się Roman Polański, Agnieszka Holland i Andrzej Wajda. I na koniec rzucę wam jeszcze ciekawostką. Okazuje się, że 45% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że to cudownie, świetnie, że w polskim kinie są filmy Patryka Wegi. No, widownia, która jednym tchem wymienia Holland, Wajda,

0: reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
3: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
4: Wakacje. To sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Deszczowa piosenka w burzowej odsłonie. Tak, tak, do takiej pogody lepiej się przyzwyczaić, bo deszcz zostanie z nami przez cały nadchodzący tydzień. Już nie tak gwałtowny, nie burze i nie razem z gradem, no ale nie jest to takie wymarzone lato. Temperaturowo też czekają nas spadki, to jest ostatni tak ciepły dzień. Nadchodzący tydzień to będą masy chłodnego powietrza, a odczuwalna temperatura to będzie plus minus jakieś 23-24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Minęła godzina 15, mamy lato, dokładnie 19 dzień lipca i oczywiście można wsiąść do pociągu byle jakiego, no ale uwaga, można też wyruszyć na podbój świata Orient Expressem. Można wybrać pociąg, ale można też wybrać rower i okazuje się, że w przypadku Warszawy rower totalnie zmienił stolicę. Co z tego wynika dzisiaj dla nas? O tym znacznie więcej w tej godzinie w Chili Z.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: A zaczynamy od spotkania z Tame Impala. Bardzo lubię ten kawałek. Ja już zamierzam pogłośnić. Mam nadzieję, że i wy dacie się mu ponieść.

The Wave Django. Co powiecie na jazdę bez trzymanki w muzeum? Już postaram się wyjaśnić, o co chodzi. Wystawa Bez trzymanki jak rower zmienia Warszawę przygląda się bardzo ciekawemu zjawisku i pokazuje rower nie tylko jako środek transportu, ale przede wszystkim jako technologię, która kształtuje nasze codzienne praktyki, która wpływa na doświadczenie ciała, ale też na sposób postrzegania miasta. W ogóle cyklizm pokazany jest jako zjawisko i historyczne, i współczesne. Rzecz, która w zależności od czasu nabierała innych, czasem sprzecznych znaczeń, no i wiązała się z bardzo różnymi, niejednokrotnie totalnie od siebie odległymi wizjami nowoczesności. Mobilność jako doświadczenie kulturowe, emancypacja, materialna kultura miasta, wymiar społeczny i polityczny dwóch kółek. Jeżeli te tematy wydają się Wam interesujące, Muzeum Woli to jest miejsce, które warto odwiedzić. No i oczywiście wystawa, na którą Wam zapraszam, przypominam, Bez trzymanki, o tym, jak rower zmienia Warszawę. Swoją drogą, te archiwalne zdjęcia mieszkańców stolicy jeżdżących na dziwnych samopędach robią wrażenie, no i pewnie powodują nie jeden lekko sentymentalny uśmiech. Jamie Woon i Forgiven, właśnie tak gramy dla Was prawie kwadrans po 15 w Chili Z.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
18: A każde wakacje zaczynają się od tankowania.
17: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
19: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Seastars, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
20: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
21: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
22: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
23: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.
0: Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.

Motyl, Zalia, Piotr Zioła i Mulatte. A ja zabieram Was do niezwykłych zamków, do niezwykłych miejsc i listę otwiera zamek Orawski, który przyciąga nie tylko miłośników zjawisk paranormalnych, ale też fanów klasyki horroru. To tam kręcono kultowy Nosferatu z 1922 roku. Niedaleko Pragi znajduje się zamek Houska, jeden z najbardziej tajemniczych w całej Europie. Nie ma ani fosy, ani wieży strażniczej, ani kuchni. No, to wszystko wskazuje na to, że nie był przeznaczony ani do mieszkania, ani do obrony. A według legend powstał, aby zamknąć wejście do piekła znajdujące się w podziemiach. A potem zamek przejęli naziści, którzy prowadzili tam okultystyczne eksperymenty. Dzisiaj znów do zamku uśmiechają się miłośnicy zjawisk paranormalnych. Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, też ma mroczne sekrety, czyli zjawy, czyli duchy, które zamieszkują twierdzę i nocami zwykły przechadzać się po korytarzach. Mówi się o duchu księżnej Daisy, duchu mężczyzny z garbem. No, co jakiś czas zamek organizuje też nocne zwiedzanie z dreszczykiem i wtedy opowieści o zjawiach brzmią, no, wyjątkowo.

Zosia, mam przyznać, że zaczytałam się w tych waszych rekomendacjach zamków, które polecacie odwiedzać. Jest między innymi Zamek Krzyżacki w Malborku, no ale nie tylko, bo są też małe pałace rozpostarte wam na przykład całą obszarze Mazowsza, więc bardzo skrupulatnie zapisuję te wszystkie wasze rekomendacje. No i będę się uśmiechać o zdecydowanie więcej, więcej i więcej. Przypominam adres 100alicja.myśliwiec@gmail.pl i tak sobie

myślę, że możemy razem przygotować taką idealną listę miejsc, które warto odwiedzić w wakacje. To nie muszą być oczywiste kierunki i destynacje. To mogą być miejsca, które związane są z waszymi historiami, które wy sami odkryliście albo cały czas odkrywacie. Wydaje mi się, że takie rekomendacje zawsze są najcenniejsze i na dobrą sprawę ich tak naprawdę pragniemy, żeby nie podróżować tym masowym szlakiem, a szukać okazji do tego, no właśnie, żeby podzielić się właśnie takim indywidualnym doświadczeniem. Garden, proszę bardzo, zaczęliśmy od pokoju, bo to był tytuł pierwszej piosenki w tej godzinie, a kończymy w ogrodzie. Idealnie.

rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura, tu.

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Och, wychodząc z domu, po pierwsze trzeba zapamiętać, żeby zamykać wszystkie okna. Synoptycy ostrzegają nas przed gwałtownymi burzami z gradem, ale też o tym, żeby zabrać ze sobą parasol, ponieważ ulewy, burze to jest coś, do czego lepiej się przyzwyczaić i to w gwałtownym przebiegu będzie domena tego weekendu, a od jutra niestety pogodowe załamanie, spadek temperatur, no i deszcz prawie codziennie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: No dzień dobry, zapraszam. Przeciągam się, pijąc popołudniową herbatę. I tak się zastanawiam, czym jeszcze zaskoczy nas nie tylko pogoda, ale przede wszystkim kultura. Sezon festiwalowy trwa w najlepsze. Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu, czyli no, premiery, raz jeszcze premiery, kino, którego nie znajdziecie nigdzie indziej. No a potem zaczyna się taka strefa chilloutu w Kazimierzu Dolnym i w Zwierzyńcu.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: A to już Bad Sounds, Move Into Me. Właśnie tak zaczynamy kolejną wspólną godzinę w Chili Z.

No i proszę bardzo, London Thunder i Falls na antenie Chili Z. A u nas kino w roli głównej, kino, które łączy, kino, które inspiruje i co najważniejsze, kino, które zaczyna się od emocji. Aż 283 filmy, to po pierwsze, z 92 krajów, 43 polskie produkcje i koprodukcje, pełne i krótkie metraże, czyli 25 tysięcy filmowych wrażeń, 25 tysięcy minut filmowych wrażeń. Oto co czeka na uczestników tegorocznych Nowych Horyzontów. To już 26. edycja tego święta kina niezależnego. No, przed nami setki seansów. Do Wrocławia przyjedzie ponad 500 gości i gościń z całego świata. No i karty są już odkryte, znamy program festiwalu. Wiemy, co będzie się działo zarówno w fabułach, w filmach polskich, ale też międzynarodowych. No i do tego jeszcze wystawy, koncerty, spotkania i mnóstwo wydarzeń towarzyszących. A tegoroczny program zapowiada się naprawdę imponująco. Więc cóż, Nowe Horyzonty to taki początek festiwalowy. Przypominam, festiwal zaczyna się 23 lipca i potrwa do 2 sierpnia. Wtedy odbywają się pokazy stacjonarne, a do 9 sierpnia będzie można oglądać filmy w ramach tej specjalnej edycji festiwalu online. Więc nie musicie wybierać się do Wrocławia, aby skorzystać z oferty festiwalowej. Choć oczywiście niezmiennie to doświadczenie filmowe smakuje zupełnie inaczej, kiedy dzielimy je z innymi ludźmi. Iluzja i Rosalie, właśnie tak gramy dla Was 13 minut po godzinie 16. To jest Lato w Chili Z.

0: cause I'm missing you. I don't even know what I'm gonna do. I say I don't care, that's not the truth. Yeah, I'm still in love with you.
1: Oj, sezon festiwalowy trwa w najlepsze. Era Nowe Horyzonty, ten festiwal zaczyna się już 23 lipca. No ale przecież to wcale nie jest koniec, to jest dopiero początek festiwalowych wrażeń. Ja nie ukrywam, zakochana jestem w jednym letnim festiwalu. Mam na myśli Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu. No a tam po prostu cuda i dziwy. Rytm nowości, premier, rozmów, retrospektyw, klasyka kina, odkrycia i filmowy krzyk. Festiwal zaczyna się 9 sierpnia. To już jest 27 edycja. A w programie filmy, które warto obejrzeć, nadrobić, odkryć, ludzie, których warto posłuchać. No i festiwal, którego nie da się nie kochać. Film Otwarcie to najnowszy film Pedro Almodóvara, Gorzkie Święta. To będzie początek 27 Letniej Akademii Filmowej. Ale też tych premier przywiezionych z Cannes, przywiezionych ze światowych festiwali będzie dużo, dużo więcej. W rytmie rozmów zaprosi nas Łukasz Maciejewski na spotkanie z twórcami ojczyzny. Filmu Pawła Pawlikowskiego Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej, Człowieku od wszystkiego, Drodze rzadko przemierzanej. Będziemy też żyć w Zwierzyńcu w rytmie klasyki kina w ramach sekcji Drugie życie filmu i archeologia kina. No i w rytmie odkryć. Dowiemy się, czym jest Austro-Bollywood i kino Maorysów. To będzie jedyna okazja, żeby tego rodzaju filmy obejrzeć w Polsce. Będą też retrospektywy. Retrospektywa Marilyn Monroe w setną rocznicę jej urodzin, programowana przez Ole Salwę ze wspaniałymi prelekcjami do filmów i ze spotkaniem z Kasią Czajką-Kominiarczuk na temat jej książki, czyli Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. No i nie zapominajmy również o retrospektywie Liv Ullmann, która nie była tylko muzą Bergmana i twarzą jego filmów, ale również...
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
6: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
9: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

Jego dotyk na Antenie 3DZ. Ach, niejednokrotnie wspominałam, że takie rzeczy tylko u nas i tylko tego lata. A jeżeli o lecie mowa, już wspominałam wam o tym, że dla artystów to wyjątkowo pracowity czas. I artyści Krzysztofa Warlikowskiego, aktorzy Nowego Teatru i najnowszego spektaklu reżysera, czyli spektaklu Europa, no, podróżują. Andrzej Chyra, Magda Cielecka, Bartosz Gellner, Małgorzata Hajewska, Krzysztofik, Maja Ostaszewska, Magda Popławska. Krzysztof Warlikowski pokaże w drugiej dekadzie sierpnia ten spektakl w Salzburgu. Na festiwalu jest oczekiwany ze szczególnym zainteresowaniem, ponieważ reżyser jest tam znany i ceniony. Pod koniec sierpnia Europa z Nowego Teatru zawędruje więc do Bochum na Rudin Biennale. To jest wielki interdyscyplinarny festiwal. Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób spektakl zostanie i tam przyjęty. No a to nie koniec wcale atrakcji. W Monachium nie brakuje polskich śpiewaków. Tomasz Konieczny występuje w Fidelio Beethovena, a Piotr Beczała gra Fausta w Fauście Charles Gounod. Pierwszą połowę lipca zresztą Piotr Beczała spędził w Madrycie, gdzie występował w Trubadurze Verdiego. Zebrał bardzo dobre recenzje, a najbardziej prestiżowy występ czeka go 25 lipca na festiwalu w Bejrut, który obchodzi swoje 150-lecie. No, dzieje się, ale to i tak jeszcze nie koniec. Cieszy nas też powrót polskich artystów na brytyjski festiwal muzyczny BBC Proms. Trwa w Londynie przez całe lato i bardzo dobrze, że w końcu znów jesteśmy tam obecni. Jak widzicie, cieszmy się czasem wolnym, cieszmy się relaksem i uśmiechajmy się do artystów, którzy pracują całe lato na to, aby o polskiej kulturze znów mówiła cała Europa.

proszę bardzo, Klementino, Oskar, Anton i jedna dosłownie minuta. A podróżnik w tym roku no, jest w stanie poświęcić czas na podróż do wymarzonego celu. Wyjeżdża tam na ogół na tydzień i podróże większości z nas trwają właśnie od 5 do 7 dni. Kolejna duża grupa wyjeżdża na 2 tygodnie. No i potem jakby wielkie stop. Bardzo niskie wyniki we wszystkich badaniach osiągają city breaki, czyli takie weekendowe wyjazdy, aby szybko zobaczyć inne miasto, inny kraj. No, trend, który był dominującym przez bardzo, bardzo długo, w tej chwili schodzi na jakiś plan drugi, a nawet trzeci. Oczywiście powodów może być wiele, ale szacuje się, że po prostu jesteśmy mocno zniechęceni zatłoczonymi lokalizacjami. No i nie mamy ochoty przepychać się z tabunem innych ludzi. Wolimy coś dużo bardziej kameralnego. Więc najważniejszą motywacją ma być kontakt z naturą. Już nie rozgrzany

słońcem miasta, no ale właśnie coś, co sprawi, że spojrzymy na świat, na rzeczywistość z zupełnie innej strony. Przyznaję szczerze, bardzo ciekawy zwrot akcji.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Ach, kolorowy zawrót głowy, można powiedzieć, obserwując przemieszczający się front. Za oknem możliwy jest prawie każdy pogodowy scenariusz. Deszcz, grad, burze, owszem, tak. Plus bardzo wysokie temperatury, tak będzie dzisiaj do końca dnia, a IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia przed tym, co szykuje się w pogodzie. Od jutra ochłodzenie i deszcz. Taki scenariusz będzie obowiązywał do końca tygodnia.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzień dobry, owszem, zapraszam. To jest nasza ostatnia wspólna godzina na antenie Chili Z. I uwaga, będzie przygoda, z ręką na sercu przyznaję, że bardzo długo czekałam na powrót Judyty, bohaterki, którą stworzyła Katarzyna Grocholo już bardzo, bardzo dawno temu. Dzisiaj Judyta wraca w formie książkowej, no ale jak się okazało, niebawem na planie padną słowa kamera akcja. Wiemy, kto ją zagra, no i cóż, wszystko wam opowiem.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: Abby Piper, Better On My Own. To jest nasz sposób na udane niedzielne popołudnie w Chili Z.

Były Wiów, czyli Z. Było coś dla ucha, czas na coś dla oka. Lato to pracowity czas dla filmowców, bo po ponad dwóch dekadach od premiery jednego z najbardziej lubianych polskich filmów romantycznych, no doczekaliśmy się wiadomości roku, że powstanie ekranizacja najnowszej powieści Katarzyny Groholi właśnie, że tak, czyli Nigdy w życiu 20 lat później. A w rolę głównej bohaterki wcieli się Danuta Stenka, która zresztą stworzyła postać w pierwszej ekranizacji. Nowy film pokaże, jak potoczyły się losy Judyty 20 lat później. Jeżeli nie chcecie czekać i jesteście już ciekawi, pamiętajcie, że ciąg dalszy przygód Judyty w wersji książkowej cały czas jest dostępny. I swoją drogą dla Danuty Stenki to będzie bardzo, ale to bardzo pracowite lato, bo właśnie padł ostatni klaps na planie nowego filmu Tomka Chabowskiego. Filmu, który ma pokazać, że po 60 można zakochać się na nowo. Mowa o radioamatorze, komediodramacie z Arkadiuszem Jakubikiem, Danutą Stenką właśnie i Andrzejem Grabowskim w głównych rolach. To jest ciepła historia o drugim początku, o uczuciach, które odkładamy i o miłości. Pierwsze zdjęcia z planu są dostępne w sieci, a my czekamy na premierę i odliczamy. A to już Give Me Love Tonight i Fabulous.

0: Za takie muzyczne spotkania kochamy, czyli Z. Billie Eilish w roli głównej, a jeżeli lato, no to i kino. Jeżeli kino, to kino letnie, plenerowe. W wakacyjne wtorki, czwartki i soboty na wielkim ekranem przed wejściem do kinoteki mamy do czynienia właśnie z takim kinem plenerowym, czyli kino w stronę zachodzącego słońca. W najbliższych dniach, już pojutrze, film Bałtyk Iggy Lis, czyli sentymentalna podróż do Łeby. Do tego jeszcze Left-Handed Girl, potem jeszcze Bodyguard, Surfer, Pamiętnik, Cassavetesa. To wszystko jeszcze w tym miesiącu, jeszcze w lipcu. Ja przypominam, że wszystkie pokazy są darmowe. Nastaw się.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chili Z.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Po reklamie.

Wodną, Stach Buchowski i Kiwi. W Czyli Z przegląd tego, co na lato proponują nam Muzea Narodowe. Zaczynamy od Krakowa. Tam rządzi Alina Szapocznikow. Szapocznikow osobista. Rzeźbiarka zaczynała od socrealizmu, ale zinterpretowała go po swojemu i przepracowywała w ten sposób pamięć o wydarzeniach z czasów wojny. Była nastoletnią więźniarką obozów koncentracyjnych i straciła część bliskich właśnie wtedy. Potem dostała jeszcze diagnozę raka piersi. No i odtąd w odważny, niespotykany wcześniej w sztuce sposób, bardzo bezpośrednio i bardzo szczerze odwoływała się do swojej choroby i w ogóle do cielesności. Ciało było u niej i jest w jej sztuce nośnikiem dramatycznych historii, ale i zmysłowej przyjemności. To jest ciało własne, ciało obce. No i można się dowiedzieć, co autorka miała na myśli, oglądając tą wystawę. Choć oczywiście nie można dotykać dzieł sztuki, to sposób, w jaki została przygotowana wystawa, ma dać nam takie wrażenie cielesnej bliskości. Co proponuje Warszawa? Również kobiecy punkt widzenia na innych tym razem. W tym roku obchodzimy 160-lecie urodzin i 85. rocznicę śmierci Olgi Poznańskiej. I Muzeum Narodowe w Warszawie uczciło te dwie okazje pokazem 30 prac malarki z kolekcji. Ekspozycja jest bardzo ciekawa i kolorystycznie, i formalnie, ponieważ nawiązuje do sposobów, w jakie w ogóle w muzealnym świecie przechowywane są płótna.

Sounds of the Blue i Morczyba w Chili Z. To jest 19 dzień lipca. Ja bardzo Wam dziękuję za czas, który spędziliśmy dzisiaj razem i od razu zapowiadam, okazji do takich spotkań w najbliższych dniach będzie znacznie więcej. Przez cały tydzień między 15 a 19 spotykamy się w Chili Z i rozmawiamy o tym, co jest dla nas

0: Reklama.
1: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Do hymnu!
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Kup bilet na Santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
4: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Po reklamie.

0: on. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
8: A każde wakacje zaczynają się od tankowania.
7: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
16: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
18: Do hymnu!
19: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: Reklama.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: Reklama.
1: Do hymnu.
0: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 始めはも
1: う Jazz and Chill w Chili Z.